ngoma za magorofani hizo. Wacha bwana. MK Group. Kasungu mpenda Clayton.

Nenda, Nenda, Ule, Nenda, Nenda, Ule, Nenda, Nenda, Ule, Nenda, Nenda, Ule, Nenda, Nenda, Ule, Nenda, Nenda, Ule.